Samirizi ya gakiza kwiso kwenye kuri ikiganiro akaba gukeza umunyanyi ku murongo. Allo. Mahoro cyane, tuvugana nande? Mitera mu kigororero. Ego kaze rero mu kiganiro, ndakwifuriza akaba gukeza Mitera. Ndagushimire cyane. Ego